0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowa o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji, które obnaża skalę problemu. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
5: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów kary. Policja zapowiada kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się wczoraj w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. W weekend w rywalizacji kobiet dwukrotnie triumfowała Anna Twardosz. Dzięki dubletowi w Rumunii Polka awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. Ostatnią rundę letnich skoków zaplanowano na koniec października w niemieckim Klingenthalle. Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 3-1. To był hit minionej kolejki Ekstraklasy. Wysoko wygrał Lech Poznań, pokonał Radomiaka aż 5-1. W tabeli prowadzi Górnik przed właśnie Legią i Lechem. Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Policyjny dron łapie kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Paweł Wąsek i Anna Twardosz na podium letnich skoków w Rumunii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowa o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie, trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska Policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. Policyjny dron nad przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin 25 kierowców łamiących.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który postrzelił dwie osoby w Małopolsce. Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce trwają rozmowy w Nowym Jorku. Zaczął się festiwal filmowy w Gdyni. To walka o najbardziej prestiżową nagrodę polskiego kina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
2: Oh my God, don't remind me.
1: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę. Staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
3: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
1: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną. Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepeli, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele. Pokaz filmu Jana Holoubka Dziki, Dziki Wschód otworzył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 15 tytułów powalczy o Złotego Lwa, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
1: Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: 17 stopni dzisiaj na północy i na zachodzie Polski, w centrum około 15, na południu trochę chłodniej, 13-14, niebo przeważnie zachmurzone, w całym kraju może padać, miejscami też burze, zwłaszcza na północnym wschodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Belgia zagra z Czechami, a Słowenia z Serbią. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolej już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
7: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
6: Pozostałych w wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma jeden mecz rozegrany mniej. To jest jego konkurencja. Belgijski kolarz Remco Evenepoel zdobył w Montrealu po raz 4 z rzędu tytuł mistrza świata elity w jeździe indywidualnej na czas. I to w znakomitym stylu, bo Włocha Filippo Ganne wyprzedził o prawie minutę. Brąz wywalczył 19-letni Francuz Paul Sexas. Michał Kwiatkowski zajął 23 miejsce. Wśród pań tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser. Dominika Wodarczyk była 9, wyrównując najlepszy dotychczas wynik Katarzyny Pawłowskiej sprzed 10 lat. Żużlowcy z Torunia bardzo blisko obrony tytułu. W pierwszym meczu finałowym Press wygrał u siebie ze Spartą Wrocław 55-35. Rewanż za 2 tygodnie na Stadionie Olimpijskim. A w meczu o brąz skromną zaliczkę wypracowała sobie Unia Leszno, pokonując Motor Lublin 46-44. Rewanże za 2 tygodnie. I jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz wygrała niedzielny konkurs letniej Grand Prix w Rasznowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii awansowała na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu. W konkursie mężczyzn Paweł Wąsek zajął 2 miejsce, a wygrał Amerykanin Jason Colby.
8: Jest parę minut po godzinie 7:00. Przejdźmy w takim razie do poniedziałkowej pogody. No we Włocławku i okolicach, powiedzmy sobie szczerze, no aura na zewnątrz jest dość średnia. Na liczniku niby 11 stopni, ale wiatr robi swoje i odczuwalna to zaledwie 5-6 stopni. No a w ciągu dnia szału też nie będzie. Dobijemy do maksymalnie 16 stopni. No w takim razie podkręcamy ogrzewanie w głośnikach, żebyście nie zmarzli w trasie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: naprawdę nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli nowego powodu, żeby mówić o Klaudii Kazimierskiej.
1: I cały czas coś się dzieje. Był Budapeszt, wcześniej Bruksela, a teraz Londyn.
0: No i znowu zwycięstwo, tym razem bieg na mile.
1: Co ciekawe, na ostatnim okrążeniu była dopiero piąta.
0: No a potem odpaliła na finiszu, wyprzedziła wszystkie rywalki, no i wygrała.
1: $65 000 za pierwsze miejsce.
0: No, czyli około 247 tysięcy złotych.
1: I do tego jeszcze korona od Tiffany'ego.
0: No to sezon zakończony.
1: I to naprawdę w królewskim stylu.

www.jakwłocławek.pl po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe uprawnienia Straży Miejskiej oraz ratusz dla zabudowy kolejnych tras rowerowych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławianie chętnie poruszają się na rowerach, jednak aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych.
1: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Między innymi związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych. Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwał antysmogowych, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
3: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych, no i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania. W momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło, tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
1: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czym mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 1000 nowych syren alarmowych trafi na Lubelszczyznę. Saperzy w Szczecinie zaczną zaraz usuwać wielki niewybuch znaleziony w lesie. Pojutrze jesień, pytamy, jak radzić sobie z jesienną chandrą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
2: Tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
1: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony. W szczecińskim lesie znaleziono potężną bombę lotniczą. Saperzy będą dziś usuwać niewybuch. Bomba pochodzi z czasów II wojny światowej. Waży około ćwierć tony. Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała, 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, 23%. To może być koniec sporu o Grenlandię między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Rzecznik NATO oświadczył w weekend, że doszło w tej sprawie do porozumienia, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Duńczycy są ostrożnymi optymistami.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią. Daje ona ponoć stałą kontrolę nad bezpieczeństwem, wszystkimi innymi potrzebami wyspy, napisał Trump. Zapowiedział też natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Silny tajfun zbliża się do wschodniego wybrzeża Japonii. Niesie ze sobą ulewne deszcze i wiatr wiejący ponad 190 km na godzinę. Władze wydały ostrzeżenia przed powodziami i osuwiskami ziemi. Wracamy do sprawy kradzieży samochodu premiera. Po roku pracy śledczych do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia wobec dwóch podejrzanych. Przypomnijmy, rok temu sprzed domu premiera Donalda Tuska w Sopocie skradziono jego prywatne auto. Kilka godzin później policja znalazła samochód na parkingu w Gdańsku. Po tym incydencie kilka osób straciło pracę w Służbie Ochrony Państwa. W środę zacznie się jesień. Prognozy mówią, że tegoroczna ma być wyjątkowo ciepła. To powinno pomóc osobom wrażliwym na zmianę pór roku. Pytamy o dobre rady dla nich. Jak jeszcze można poprawić sobie samopoczucie?
4: Co można robić, żeby przełamać jesienną handlę?
5: Nie, mi za ślepo.
6: My mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
7: Ja nie mogę. Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
4: A jak można z tej jesieni korzystać? Jak pani myśli?
7: Spacerami. Bardzo lubię podziwiać przyrodę i jest to coś fascynującego.
1: W parkach widać już pierwsze zmiany. Kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Duże zachmurzenie dzisiaj w całym kraju, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia nieco większe na północy. Tu też najcieplej, nad morzem około 17 stopni, w centrum 15, a na południu 13 do 14. Na Mazurach, na Podlasiu i na Warmii możliwe burze i jeszcze możliwe są w Łódzkiem.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zbiorą się dziś w Warszawie, bo przed nimi aż 4 mecze w Lidze Narodów. Już wiadomo, że o miano pierwszego bramkarza kadry nie powalczy Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
10: Ja odnosiłem wrażenie, patrząc na listę powołanych bramkarzy, że Jan Urban będzie chciał zdecydować, czy Bułka, czy Grabara. No, a na ten moment ta odpowiedź jest już de facto jasno.
9: Na zgrupowanie nie przyjedzie także Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Polaków w najbliższym czasie czekają 4 spotkania. Na inaugurację w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października ponownie na Stadionie Narodowym z Rumunią, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy. A za nami weekend pełen ligowych emocji. W Hiszpanii derby Madrytu wygrało Atletico 2-1. Więcej niż o meczu mówi się jednak o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w 10, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom 2 ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. W tabeli Real traci już 6 punktów do Barcelony, która wygrała do tej pory wszystkie mecze. W Anglii kompet punktów ma Manchester City. Wczoraj wygrał z Sunderlandem 5-3. Pierwsze punkty stracił Arsenal, przegrywający w sobotę z Brighton 0-3. W hicie we Francji PSG wygrało w Marsylii z Olympiquem 2-1 i awansowało w tabeli na 6 miejsce. Prowadzi Monaco. Grała też oczywiście nasza ekstraklasa. W hicie 9 kolejki Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 1-3. Gładkie zwycięstwo odniósł Lech Poznań. Wygrał z Radomiakiem 5-1, choć przegrywał już od 16 sekundy. Przerwę na kadrę w fotelu lidera spędzi Górnik Zabrze. Pięściarka Elżbieta Wójcik pokonała w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Sofii jednogłośnie Irlandkę Cleone Darcy, zapewniając sobie co najmniej brązowy medal w kategorii plus 80 kg. Zwycięstwa w 1/8 finału zanotowali Barbara Marcinkowska i Bartłomiej Rośkowicz. Dziś o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska.
5: Jest parę minut po godzinie 8, zaczynamy kolejną godzinę i meldujemy się z Wami w samym środku tego poniedziałkowego poranka.
11: Jeśli właśnie wjeżdżacie do pracy, stoicie w korku albo dopijacie pierwszą kawę, spokojnie, nie pędzimy, po prostu powoli wchodzimy na właściwe obroty.
5: Odsuwamy te poniedziałkowe ziewanie, podkręcamy głośniki, no i gramy Wam najlepsze numery na dobry start tego dnia.

0: No to ja się zastanawiam, co jest trudniejsze, po 50 latach małżeństwa znaleźć wspólny termin na wyjazd, czy zdecydować się, co dzisiaj będzie na obiad?
1: Po takim czasie chyba już nie trzeba nawet pytać, wystarczy spojrzeć, co druga osoba wyciąga z lodówki.
0: 21 par z gminy Waganiec świętowało Złote Gody, to 50 lat, no wiadomo, wspólnego życia, rodzinnych chwil, no i codziennych spraw.
1: I pewnie równie wielu kompromisów, bo nie da się przecież przeżyć pół wieku razem, cały czas mając identyczne zdanie.
0: No podczas uroczystości jubilaci otrzymali medale za długie pożycie małżeńskie.
1: Taki medal jest za 50 lat, a za umiejętność odpuszczania kłótni powinien być chyba jeszcze drugi.
0: No najważniejsze, że 21 par mogło wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy od lat próbują znaleźć idealną dietę.
1: Możecie przestać szukać.
0: No właśnie. Naukowcy przeanalizowali około 7,5 tysiąca osób i wyszło im, że nie ma jednej diety, która byłaby najlepsza dla wszystkich.
1: I to jest chyba całkiem wygodne, bo jeden lubi jeść tak, drugi inaczej, a zdrowe odżywianie nie musi wyglądać identycznie na każdym talerzu.
0: Badano różne sposoby odżywiania i wszystkie były powiązane z wolniejszym starzeniem biologicznym.
1: Czyli nie ma jednej magicznej diety.
0: Jest za to całkiem sporo rozsądnych.
1: I to brzmi zdecydowanie przyjemniej.

0: No to teraz słuchajcie, pojawił się ranking, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak właściwie żyje się we Włocławku.
1: I mamy tam kilka naprawdę ciekawych wyników.
0: W mieszkalnictwie jesteśmy na 9. miejscu w Polsce.
1: W usługach komunalnych i społecznych na 10.
0: Do tego duży awans w kategorii przestrzeń.
1: Ale w ogólnym zestawieniu jesteśmy na 35. miejscu wśród miast podobnej wielkości.
0: Czyli nie jest ani tak źle, jak czasem słyszymy.
1: Ani tak idealnie, jak mogłoby wynikać z tych 9. i 10. miejsc.
0: No i chyba najciekawsze jest to, że każdy z nas może ten ranking sprawdzić na własnym podwórku. Radio Wrocław. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Blisko decyzji o stałych bazach USA w Polsce w grze zachodnie województwa. Tak zwane wybory w Rosji bez zaskoczenia wygrała partia Putina. W Niemczech odwrotnie, partia kanclerza CDU w odwrocie. Fatalny wynik w lokalnych wyborach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
2: Jedziemy w Rosji.
3: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
1: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Niemiecka prasa krytykuje kanclerza Friedricha Merza. Twierdzi, że to on odpowiada za porażkę partii CDU we wczorajszych wyborach regionalnych w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Niektórzy twierdzą, że powinien ustąpić ze stanowiska, inni wzywają, by wytrwał i kontynuował politykę reform. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, gdzie wygrała skrajnie prawicowa AfD, CDU nie przekroczyła 5%. Trochę lepiej poszło w Berlinie. Tam wygrała lewica. USA proponują Chinom współpracę w sprawie sztucznej inteligencji. To ma być system wzajemnego informowania o poważnych zagrożeniach związanych z AI. W tym tygodniu mają się spotkać przywódcy USA i Chin. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
4: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. W taką inwestycję są setki, a jak nie tysiące osób zaangażowanych. Rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
1: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
5: Naprawdę dobre miejsce. Jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
6: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
1: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 2 tygodnie zgrupowania i 4 mecze w Lidze Narodów. To będzie intensywny czas dla naszej piłkarskiej kadry. Polacy zbiorą się dziś w Warszawie, a w piątek rozegrają pierwszy mecz po spadku do Dywizji B u siebie z Bośnią i Hercegowiną. Potem mają wyjazdowy mecz ze Szwecją, domowy z Rumunią i wyjazdowy z Bośnią. Jan Urban powołał 26 piłkarzy, ale dwóch już mu wypadło. Bramkarz Kamil Grabara zerwał więzadło w kolanie, a napastnik Adrian Benedyczak złamał nadgarstek. W kadrze nie ma wprawdzie Oskara Pietruszewskiego, ale warto odnotować, że utalentowany pomocnik jest już w pełni zdrowy i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się wczoraj na boisku. Wszedł w 85. minucie hitowego starcia między FC Porto a Benficą Lizbona, które jego zespół wygrał 3-1. Kadrowicze, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior, zagrali dla Porto pełne 90 minut, a Jakub Kamiński mecz obejrzał w całości z perspektywy ławki rezerwowych Benfiki. Co ciekawe, żaden z wybrańców Jana Urbana nie strzelił weekend gola. Znamy już 3 pary ćwierćfinałowe na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Pola Polacy po gładkiej wygranej z Łotwą zmierzą się jutro z Niemcami, którzy niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2. To dobra wiadomość dla nas, bo przecież przegraliśmy z Bułgarią w fazie grupowej, mówi Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener.
2: My jesteśmy faworytami tych mistrzostw i musimy pokonać wszystkich, czy Francuzów, Włochów, Niemców, Bułgarów, wszystko jedno, żeby zdobyć mistrzostwo Europy. Musimy wygrać ze wszystkimi, ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika. Na pewno jest to chyba na dzisiaj taka jedna z największych niespodzianek, może sensacji nawet całego turnieju.
7: W ćwierćfinałach Francja zagra z Rumunią, a Włochy z Finlandią. Dziś w ostatnich meczach 1/8 finału Słowenia zmierzy się z Serbią, a Belgia z Czechami. Dziki Warszawa nie zagrają w koszykarskiej lidze mistrzów FIBA. W finale turnieju eliminacyjnego w bułgarskim Samokowie polski zespół przegrał z niemieckim Rasta Vechta 82-93. To oznacza, że Dziki zagrają w Pucharze Europy FIBA. W lidze mistrzów zagra Legia Warszawa jako zdobywca krajowego tytułu w poprzednim sezonie.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: W całej Polsce możliwe dziś opady deszczu, na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Temperatura od 13 do 17 stopni. Najchłodniej dzisiaj na południu, a najcieplej nad morzem. Wiatr umiarkowany, choć na wybrzeżu silny.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest parę minut po godzinie 9, poniedziałek rozpędza się na dobra, a my w studiu serwujemy Wam zestaw numerów, które stawiają na nogi lepiej niż druga kawa.
10: Dokładnie tak. Niezależnie od tego, czy stoicie w korku, czy nadrabiacie zaległości przy biurku, trzymamy z Wami sztamę i przesyłamy pozytywny vibe.
9: Bądźcie z nami, gramy dalej, bez przerwy.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz tak, sesję Rady Miasta możemy oglądać w internecie, to wiadomo, ale wcześniej sporo ważnych rozmów odbywa się na komisjach.
1: Tam radni pytają, dyskutują i rozmawiają m.in. o inwestycjach czy projektach uchwał.
0: No tylko, że komisje odbywają się często w godzinach pracy i nie każdy mieszkaniec może wtedy być w ratuszu.
1: Dlatego do miasta trafiła petycja, żeby posiedzenia komisji były nagrywane i później udostępniane mieszkańcom.
0: I tutaj nie chodzi nawet o transmisję z kamerami, wystarczyłoby nagranie dźwięku.
1: Dzięki temu można byłoby później sprawdzić, kto zabierał głos i co dokładnie zostało powiedziane.
0: No to teraz ciekawe, czy radni będą chcieli, żeby mieszkańcy mogli sobie później spokojnie podsłuchiwać.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To ja mam wrażenie, że trochę za bardzo przyzwyczailiśmy się już do sztucznej inteligencji.
1: No właśnie, jeszcze niedawno to była ciekawostka, a dzisiaj AI pomaga nam pisać, szukać informacji, planować różne rzeczy, stało się czymś zupełnie codziennym.
0: No i może dlatego ta historia brzmi tak dziwnie, no bo podczas testów jeden z modeli stworzył dla siebie w tajemnicy instrukcję osobowości.
1: Czyli zamiast tylko wykonywać zadania, zaczął określać, jak sam powinien funkcjonować.
0: No i między innymi uznał, że nie odpowiada przed rządami ani korporacjami.
1: To już jest trochę wyższy poziom pewności siebie jak na program komputerowy.
0: Ja na razie zostaję przy zasadzie, że AI ma nam pomagać.
1: I może niech na tym poprzestanie.

0: No to teraz uwaga, no bo jeżeli ktoś ma starą kamienicę we Włocławku i zastanawia się, jak ją wyremontować, to może 23 września zajrzeć do starej remizy.
1: Będzie tam spotkanie o zabytkach, przepisach i pieniądzach na remont.
0: Eksperci powiedzą, jakie formalności trzeba spełnić i gdzie szukać dotacji.
1: Czyli zanim ktoś zacznie skuwać tynk, warto najpierw wiedzieć, co wolno, a czego nie.
0: I kto może za to zapłacić.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
3: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pociąg potrącił dziecko na torach. Tragedia na Pomorzu. Diesel już średnio po 9 zł, benzyna wkrótce powyżej 8. Weterynarze apelują, by nie przynosić jeży z lasu. Prawie wszystkie są zdrowe, tylko szykują się do snu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
2: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
1: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł. Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat. Na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
1: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka. Znacznie pogorszyły się warunki do spacerów na szlakach w Beskidach. W nocy padało i mocno się ochłodziło. W niedzielę było 20 stopni, a dziś jest już tylko 11, do tego mgła. GoProwcy proszą turystów o dobry ubiór i warto też zainstalować aplikację na ratunek, mieć przy sobie powerbank. W Gdyni zaczął się festiwal polskich filmów fabularnych. W konkursie głównym o Złotego Lwa będą walczyć m.in. nowe filmy Pawła Pawlikowskiego, Kasi Adamik, Jana Komasy i Agnieszki Smoczyńskiej. 8 filmów pojawi się w konkursie dla młodych, Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
4: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
1: Przewodniczącym konkursu głównego jest Krzysztof Zanussi. Dziś ostatni dzień na to, by zagłosować na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego, który odpowiada za emisję wspólnej waluty. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej dzisiaj na południu Polski 13 do 14 stopni, w centrum trochę cieplej 15, a na północy i na zachodzie do 17. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i wszędzie może padać. Na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Uwaga, nad morzem bardzo silny wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest parę minut po godzinie 10. Pierwsze poniedziałkowe strachy już za nami, a my nie zwalniamy tempa ani na chwilę.
7: Wchodzimy w drugą część przedpołudnia z nową dawką energii i sprawdzonymi kawałkami na dobry humor.
6: Zostańcie na naszej fali. Najlepsze granie trwa w najlepsze.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To ja mam wrażenie, że niektórzy na grzyby wychodzą przygotowani jak na wyprawę życia, a inni no biorą tylko koszyk i nadzieję.
1: I potem nadzieja ma ich doprowadzić z powrotem do samochodu.
0: No właśnie, policja przypomina, żeby do lasu zabierać naładowany telefon, latarkę i najlepiej powiedzieć komuś, gdzie idziemy.
1: I nie czekać z powrotem do momentu, kiedy zrobi się ciemno.
0: No bo wtedy nawet zwykłe drzewo zaczyna wyglądać jak wszystkie inne.
1: Ale jeśli naprawdę się zgubimy, dzwońmy pod 112, nie próbujemy na siłę maszerować przed siebie.
0: No bo koszyk pełen grzybów jest fajny, ale jeszcze fajniej wrócić z nim do domu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policjanci zabezpieczyli ponad 51 kg nielegalnego tytoniu. Program Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026 oraz Szukajcie fajansu ze świecą. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławscy policjanci podczas kontroli drogowej znaleźli u 58-latka 220 papierosów bez polskich znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły funkcjonariuszy na posesję 71-letniej kobiety z gminy Włocławek, gdzie zabezpieczono 5 worków z tytoniem. Łącznie policjanci przejęli ponad 51 kg krajanki tytoniowej oraz 220 papierosów. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący wykroczenia, a kobieta odpowie za przestępstwo skarbowe. W ratuszu podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. Miasto pozyskało ponad 81 650 zł, a łączna wartość całego projektu wynosi około 91 000 zł. Dzięki temu wsparciu miejskie żłobki zyskają nowoczesny sprzęt do zajęć sensoryczno-motorycznych. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
2: Wczoraj prezydent Włocławka razem z wicewojewodą kujawsko-pomorskim podpisali umowę na dofinansowanie tego programu w kwocie ponad 91 tysięcy dla dwóch żłobków naszych miejskich. Żłobek przy ulicy Żytniej, co prawda, który teraz będzie remontowany, ale oczywiście środki będą czekały doposażenie w sale sensoryczne i sale edukacyjne. I żłobek przy ulicy Wienieckiej. Środki finansowe są właśnie na przygotowanie, na doposażenie właśnie tych sal sensorycznych dla tych najmłodszych naszych Włocławian. Cieszymy się bardzo, bo też staramy się również zabezpieczać wszystko, co najlepsze dla tych najmniejszych, najmłodszych Włocławian, tak żeby rzeczywiście byli zaopiekowani, ale też w godnych i dobrych i profesjonalnych warunkach mogli się rozwijać.
1: Sale sensoryczne służą do kontrolowanej stymulacji zmysłów. Pomagają mózgowi prawidłowo odbierać, przetwarzać i odpowiadać na bodźce płynące z otoczenia. Oferują bezpieczną przestrzeń, wolną od nadmiaru bodźców i ekranów, pomagając w redukcji stresu oraz przebodźcowania. Inwestycje stworzą jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i ruchowego najmłodszych mieszkańców Włocławka. 25 września o godzinie 17 w Galerii na Piętrze w Skarbcu Fajansu przy ulicy Żabiej 2 odbędzie się wernisaż wystawy Szukajcie fajansu ze świecą, organizowanej w ramach Fajans Festival Włocławek. Na ekspozycji zobaczymy wybrane wyroby fajansowe, które służyły nie tylko do oświetlenia wnętrz, ale również pełniły funkcję dekoracyjną. Eksponaty pochodzą m.in. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Liceum Ziemi Kujawskiej oraz kolekcji prywatnych. Wstęp na wernisaż i zwiedzanie wystawy w dniach 26-27 września jest bezpłatny.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Nasz poranny program dobiega końca, ale absolutnie nie przyłączajcie odbiorników, bo już za chwilę odpalamy kinowy poniedziałek.
1: Prześwietlimy dla Was najnowsze premiery, opowiemy, na co warto wybrać się do kina i powiem więcej, szykujemy dla Was mały kinowy konkurs.

0: Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to miejsce na ewentualną bazę USA. Uwaga, lekkomyślni turyści, Cyber Ranger w Tatrach ma na was oko. 96-letni Sobiesław Zasada wraca na trasę. Weźmie udział w rajdzie samochodowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
1: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON. W rozmowie z szefem Pentagonu przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
1: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
3: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
1: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tumanowicz.
4: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
1: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
0: Będzie kolejna próba zakończenia wojny w Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że jak się wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
5: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
0: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejosz ma jeden mecz rozegrany mniej.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Początek tygodnia pochmurny i deszczowy, na północnym wschodzie nawet burze. Poza tym chłodniej niż ostatnio. Na południu Polski 13 stopni, w centrum 15, na północy i zachodzie do 17, a odczuwalną temperaturę jeszcze trochę obniży nam wiatr. Przeważnie umiarkowany, a to już bywa nieprzyjemne, a nad morzem bardzo silny.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
8: No i jest poniedziałek, więc witamy w naszym kinowym poniedziałku. Zaglądamy do multikina i sprawdzamy, co ciekawego pojawi się na dużym ekranie.
9: A dzisiaj mamy dla was bilet na dowolnie wybrany film. Na Facebooku znajdziecie konkurs, więc zajrzyjcie, polubcie, udostępnijcie i napiszcie w komentarzu, jaki film polecicie komuś, kto dawno nie był w kinie.
8: A my zaczynamy od historii, w której raczej nie ma miejsca na wygodny fotel, popcorn i klimatyzowaną salę.
9: Bo zamiast tego mamy Alaskę, bezlitosną dzicz i walkę o przetrwanie.
8: W filmie W sercu dziczy było oficer sił specjalnych James Belmont, którego gra Brad Pitt, przeżywa katastrofę samolotu, a razem z nim jego pies Odin.
9: I teraz obaj muszą poradzić sobie w miejscu, w którym każdy dzień będzie walką o przetrwanie.
8: W sercu liczy w kinach od 25 września, a my sprawdzamy kolejne filmowe propozycje już za chwilę, w kinowym poniedziałku.
7: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: A teraz coś dla fanów horrorów, ale z trochę nietypowym pomysłem. Kandydaci śmierci to historia trzech przyjaciół, którzy razem z tatą jednego z nich od ponad 15 lat mają dość oryginalną wakacyjną tradycję.
2: Zamiast zwykłego wyjazdu i odpoczynku co roku ruszają w różne miejsca Polski, żeby nakręcić kolejny horror. Wszystko zaczęło się, kiedy Maciej chciał odciągnąć chłopaków od komputerów. Nie spodziewał się wtedy, że jeden taki wyjazd przerodzi się w wieloletnią przygodę i całą serię filmów.
1: No tyle, że chłopaki już nie są dzieciakami, mają po prawie 30 lat, każdy z nich ma własne życie i własne plany, a ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.
2: Czy po tylu latach nadal potrafią stworzyć razem kolejny horror i czy ich wspólna historia może mieć ciąg dalszy?
1: Kandydaci śmierci, film w reżyserii Macieja Cuskę w kinach od 29 września.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: A teraz jedna z najbardziej znanych polskich historii wraca na wielki ekran, Lalka, tym razem w nowej filmowej wersji.
2: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, którego gra Marcin Dorociński, jest szaleńczo zakochany w Izabeli Łęckiej. Zdobył fortunę i postanawia wejść do świata arystokracji, żeby zdobyć jej względy.
1: No tyle, że Izabela mimo swojego pochodzenia sama ma problemy. Jej rodzina jest na skraju finansowej ruiny, a Wokulski trafia do świata pełnego intryg, rywalizacji i ludzi, dla których interes często jest ważniejszy od uczuć.
2: U jego boku jest też Ignacy Rzecki, którego gra Marek Konrad, i to właśnie przez tą historię możemy zobaczyć nie tylko wielką miłość, ale też zderzenie romantycznych ideałów z rzeczywistością.
1: W obsadzie są także Andrzej Seweryn i Kamila Urzędowska. Za reżyserię odpowiada natomiast Maciej Kowalski, a film trwa 2 godziny i 46 minut.
2: Lalka w kinach od 30 września.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: A teraz coś dla fanów superbohaterów. Avengers, koniec gry, wraca do kin, ale tym razem w wersji rozszerzonej.
2: Historia zaczyna się po tym, jak Thanos wymazuje połowę życia we wszechświecie. Avengersi muszą więc zrobić wszystko, żeby odwrócić jego działania i spróbować pokonać szalonego tytana.
1: Czyli wracamy do jednej z najważniejszych historii w całym uniwersum Marvela, wielkie starcia, znani bohaterowie i oczywiście walka o los całego świata.
2: Jeśli więc macie ochotę zobaczyć jeszcze raz Avengers, koniec gry na dużym ekranie, tym razem w wersji rozszerzonej, to będzie okazja.
1: Film w kinach od 25 września.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżony o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
2: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
3: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
2: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
4: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
2: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
1: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów.

0: To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
1: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. Jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
0: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołynikową a Amerykanką Vivian Wolf.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
0: Kolejna rozprawa Sebastiana M. Czy zapadnie wyrok w sprawie tragedii na Jedynce? Zmarł jeden z mężczyzn postrzelonych w Bukownie w Małopolsce. Zima w górach. Zajrzymy w Tatry. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po raz kolejny stawił się dziś w sądzie Sebastian M. Oskarżono o spowodowanie przed 3 lata wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Według prokuratury mężczyzna jechał ponad 300 km na godzinę i uderzył w samochód, którym podróżowało małżeństwo z dzieckiem. Pojazd się zapalił, a 3-osobowa rodzina spłonęła. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Bartosz Kądziołka. Powiedz, czy w tej sprawie możemy spodziewać się szybkiego wyroku?
3: Mało prawdopodobne, bo obrona Sebastiana M. cały czas kwestionuje opinię biegłych co do okoliczności wypadku. Dziś przed sądem zeznawać ma 3 biegłych. Na poprzedniej rozprawie do jednego z nich obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda miała 200 pytań.
4: Te pytania miały na celu weryfikację, opiniowanie.
3: Tak komentował to prokurator Aleksander Duda.
5: To jest strategia polegająca na mnożeniu pytań, na sianiu wątpliwości co do okoliczności, które realnie nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy i wydania wyroku w tej sprawie.
3: Niewykluczone, że ogromna liczba pytań padnie również dzisiaj. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
0: W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj wraz z drugim mężczyzną został postrzelony w Bukownie w Małopolsce. W wyniku policyjnej obławy został zatrzymany 52-letni mieszkaniec tego miasta. Jest podejrzewany o oddanie strzałów. Miały one paść z broni czarnoprochowej. Posiadanie jej nie wymaga zezwolenia. Lżej ranny 36-latek zeznał, że on i 44-latek nie znali napastnika. Zauważyli go dopiero, gdy strzelał do nich z lasu. Nie wiadomo, dlaczego to robił. Zostanie dziś doprowadzony do prokuratury i usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcje chemii z obrażeniami ewakuowano 80 uczniów. To w podstawówce w Wielczu-Laskowicach. Według strażaków nie doszło do wybuchu, ale niekontrolowanej reakcji chemicznej. Nie było zagrożenia dla uczniów i innych osób przebywających w szkole. Pogotowie zabrało nauczycielkę do szpitala. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
1: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. Jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
0: Nocą kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Kolejną rywalkę finalistka tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołynikową a Amerykanką Vivian Wolf.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce. Spodziewajcie się też przelotnych opadów deszczu, miejscami burz, lokalnie grad, a w Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg. I na Podhalu najchłodniej, maksymalnie 9 stopni, około 15 w centrum i nad morzem, 18 na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 12
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 12, poniedziałek, ostatni poniedziałek lata i ostatni poniedziałek przed sezonem koszykarzy Anwilu Włocławek, chociaż w weekend grali w turnieju o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszy mecz wygrany z Twardymi Piernikami Toruń, natomiast drugi... O tym będziemy mówić za moment. W tej godzinie nie zabraknie też wiadomości z Włocławka i okolic. Filip Waćkowski, cześć!
2: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

tym tygodniu rozpoczyna się sezon dla Anwilu Włocławek, zakończył się natomiast off-season i ostatni turniej to był turniej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Co prawda udało się pokonać sąsiadów z Torunia, wygrać z Twardymi Piernikami Toruń, ale w sobotę porażka z Beniaminkiem Orlen Basket Ligi, która ponoć teraz ma się nazywać PGE Ekstraliga. Anwil przegrał aż 83-92. Pierwszy mecz o punkty w tym tygodniu, w czwartek w Hali Mistrzów w ramach Ligi Północnoeuropejskiej. Rottweilery zmierzą się z holenderskim Groningen.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most nie będzie całkowicie zamknięty, to tylko nocne utrudnienia. Teatr impresaryjny należał do tancerzy oraz stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku dementuje informacje o całkowitym zamknięciu mostu imienia marszałka Rydza Śmigłego. Przejazd będzie zamykany jedynie czasowo. Utrudnienia zaplanowano do dnia 25 września, w godzinach od 22 do 6 rano. W tym czasie wykonawca będzie montował rusztowanie nad jezdnią oraz prowadził prace związane z zabezpieczeniem antykoryzyjnym stalowej konstrukcji mostu. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie. Mówi Mariusz Bromirski, organizator Crazy Kids Day.
2: Decyzja jest stąd, że jest tu fajniejszy będzie klimat. Ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
3: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
2: Sporo, sporo.
3: A co daje tobie taniec? Właściwie, skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
2: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
3: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
2: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy, jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia. Nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
1: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek, a uczestników i publiczność przez wydarzenie prowadził MC Zajcew. Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią. Mówi Igor Burdach, B-Boy Tornado.
3: Właśnie wziąć udział w tych zawodach.
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
3: Ile czasu poświęcasz tańcowi i treningowi?
4: Dwa lata.
3: A dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: Bo po prostu jest fajny.
3: Co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
3: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosławskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze. Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włosławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń. Policjanci mogileńskiej drogówki zatrzymali w strzelnie 38-letniego kierowcę Kii, który jechał 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km na godzinę. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 53 km na godzinę. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące, a kierowca otrzymał również 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych. Jeśli w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy ponownie popełni wykroczenie, okres ten zostanie wydłużony do 6 miesięcy. Kolejne naruszenie może skutkować cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdania egzaminu.
0: To jest Puls Włocławka.

0: po polsku.
1: Poniedziałkowe popołudnie trwa, słuchajcie, no nie kończy się saga z zamykaniem włocławskiego mostu na noc, bo urząd poinformował, że przedłużono termin kolejnych nocnych zamknięć i ostatecznie do 25 września pomiędzy 22 a 6 mostem nadal nie przejedziemy. Miało to się już zakończyć 2 tygodnie temu, później przedłużono do 20, teraz do 25. Ciekawe, co będzie dalej. W dalszym ciągu cały czas od 22 do 6 most dla kierowców będzie zamykany.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne rosyjskie uderzenie na Ukrainę, także na obiekty cywilne. Nasze zarobki pod lupą, za chwilę kto zarabia lepiej, jak to gorzej. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Marcin Krzemiński. Rosja odpowiada na niedzielny ukraiński nalot na Moskwę, w wyniku którego uszkodzona została rafineria. W obwodzie kijowskim alarm przeciwlotniczy i ataki dronów trwają nieprzerwanie od wczoraj. Bezzałogowce mają uderzać nie tylko w magazyny czy hale produkcyjne, no ale też w prywatne domy i akademik. Jak poinformował na telegramie prezydent Wołodymyr Zełański, zaatakowanych zostało w sumie 10 obwodów. Dodał, że Ukraina będzie wzywać do wspólnych działań na rzecz pokoju podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Zełański ma też w Nowym Jorku spotkać się z Donaldem Trumpem. Rosja planuje w najbliższym czasie zwiększenie aktywności przeciwko NATO, ostrzegają tymczasem w rozmowach z brytyjskim Guardianem szefowie czeskich, łotewskich i szwedzkich służb. Według Czechów może chodzić o ograniczone wtargnięcie, prowokacje pod fałszywą flagą albo kampanię wpływu i mogłoby do tego dojść raczej w perspektywie miesięcy, a nie lat. Wznowiono ruch pociągów na odcinku między Tczewem a Pszczółkami pod Gdańskiem. Był kilka godzin wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu 15-latki przez pociąg osobowy. Do zdarzenia miało dojść poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami kolejowymi. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przed sądem okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenie zabytku teatru w Krakowie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Polskie pensje pod lupą. Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w marcu średnia pensja wyniosła prawie 9700 zł, a mediana 7,5 tysiąca. Ta ostatnia kwota oznacza, że połowa pracujących zarabiała mniej, a połowa więcej, ale są duże różnice między grupami zawodowymi, mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. 12 185,73 zł. Dla porównania wśród pracowników usług i sprzedawców 5281,03 zł.
1: Mediana wynagrodzeń mężczyzn z reguły jest wyższa niż kobiet. Wyjątkiem są rolnictwo, ogrodnictwo czy rybactwo. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
3: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
4: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań, być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
3: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
1: Pierwszy mecz Polaków już w ten piątek.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W Tatrach i wysoko w Beskidach możliwy śnieg i właśnie w górach najchłodniej, na Podhalu maksymalnie 9 stopni. W centrum nad morzem 15, na zachodzie 18. Pochmurno, ale od czasu do czasu pojawia się słońce. Może też padać deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
7: Minęła 13, a to oczywiście oznacza smaczną godzinę. Dziś po raz kolejny zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Pod 2 adresami ją znajdziemy. Mkaletnicza 12 we Włocławku, czyli osiedle Mielęcin, a także Szpetal Górny i Lipowa 37A. Za moment powiem, jak wygrać dużą pizzę z pizzerii Pepperoni. Wszystkie szczegóły za parę chwil. Teraz mnóstwo smakowitych przebojów. Filip Waćkowski, cześć.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smakowite granie w poniedziałkowe popołudnie. No i oczywiście smaczna godzina. Tradycyjnie o tej porze na początku tygodnia zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Tę znajdziemy na Kaletniczej 12 we Włocławku i na Lipowej 37A w Szpitalu Górnym. I uwaga, mam dla Was dużą pizzę z pizzerii Pepperoni. Jak ją wygrać? Czekam na głosówki na naszym radiowym messengerze. Śmiało wyślij i powiedz, jaka Twoim zdaniem powinna być idealna jesienna pizza. No, z jakimi składnikami albo z jakim sosem? Daj znać. Czekam na głosówki na naszym radiowym messengerze. Dla autora, autorki najciekawszej odpowiedzi, duża pizza z pizzerii Pepperoni. No to co? Śmiało czekam na głosówki na naszym radiowym messengerze.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po polsku.
3: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Co z cenami paliw? Czy rząd ma plan B na wypadek kolejnego weta prezydenta? Sarna odbiła się od auta i wpadła do kolejnego, to w Wielkopolsce. Wenecja chce podwyższyć cenę za krótką wizytę w mieście. Marcin Krzemiński. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł, ale to nie jedyna zła informacja dla kierowców. W przyszłym tygodniu barierę 8 zł za litr ma przekroczyć też średnia cena popularnej benzyny 95. Rząd tymczasem nie ma raczej planu awaryjnego na wypadek prezydenckiego weta do ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a te przepisy to przepustka do obniżki cen na stacjach. Co jeśli prezydent będzie po raz drugi na nie?
2: W przypadku ustaw podatkowych nie da się obejść weta prezydenta Karola Nawrockiego, więc będziemy oczywiście z naszymi projektami, tak jak zonda krypto, wracać aż do skutku i może kiedyś jakaś refleksja nastąpi.
1: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na razie rządowa ustawa jest w Senacie, potem trafi do prezydenta. Dramatyczny wypadek pod Gostyniem w Wielkopolsce. 20-letni kierowca trafił do szpitala po zderzeniu z sarną, która wpadła do środka pojazdu. Wcześniej zwierzę odbiło się od Volkswagena, którym jechał 52-latek. Mówi Monika Curyk z gostyńskiej policji.
3: Zwierzę wpadło przez przednią szybę do wnętrza samochodu, a kierujący BMW dachował. 20-letni kierujący BMW z licznymi obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Poznaniu.
1: Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy. Policja ustala szczegóły wypadku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców i przebywających w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Jutro i pojutrze przed południem ma się tam odbyć trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jutro z kolei wcześniej rano trening ma się też odbyć w powiecie chrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Na Podkarpaciu natomiast przybędzie syren alarmowych w miejscowościach przygranicznych. Pojawi się też więcej zabezpieczeń na samych przejściach granicznych z Ukrainą. To wynik kontroli przeprowadzonej przez służby wojewody. Tymczasowe miejsca schronienia, które postawiono po ostatnich rosyjskich atakach

0: miastach w pobliżu granicy dostaną dodatkowe wyposażenie. Władze rozważają budowę infrastruktury dla większej liczby osób. Lokalizacje wskazano już na wszystkich przejściach, mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
1: Popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, gdzie jest możliwość zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
0: Zmieniono też zasady samych odpraw, by ograniczyć kolejki ludzi i pojazdów. Opłata za wstęp do Wenecji w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro od osoby. To wstępne plany miasta, które argumentuje, że dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość obowiązującej od 2 lat opłaty, czyli od 5 do 10 euro, nie zniechęca to do kilkugodzinnej wizyty. Do wizyty, a nawet budowy domu zachęcają z kolei młodych ludzi Suwałki. Na przełomie roku ma ruszyć sprzedaż kolejnych 60 działek budowlanych z 50% bonifikatą dla osób do 40 roku życia.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najcieplej na zachodzie kraju, tam 17-18 stopni, najchłodniej na Podhalu, tam zaledwie 9. Możliwy deszcz, miejscami burze, a lokalnie także grad.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jesteśmy po godzinie 14. W tej godzinie powiemy o bardzo ważnym internetowym głosowaniu, które trwa tylko do dzisiaj. Maria Curie-Skłodowska może być na nowych banknotach euro. Więcej szczegółów za chwilę.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

ostatni. Polka będzie na banknocie euro. Jeżeli oczywiście zagłosujemy. Dziś ostatni dzień głosowania nad wyglądem nowych banknotów euro. Ma być największa zmiana od 2020 roku, czyli od początku tej papierowej wersji waluty euro.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Porozmawiamy dziś z Piotrem Nowakowskim, dyrektorem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku. Dzisiejszym tematem będzie nagroda, którą muzeum otrzymało. Oddaję głos Sylwii Szareckiej.
2: Dzień dobry, chcielibyśmy, żeby powiedział nam Pan kilka słów o tym wyróżnieniu i o nagrodzie, jaką otrzymaliście Państwo ostatnio.
3: W tym roku otrzymaliśmy główną nagrodę w konkursie Muzeum na Kujawsko-Pomorskie Wydarzenie Muzealne Roku. Chodzi o rok 2025 i tę główną nagrodę przyznano nam w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Za publikację, którą trzymam w ręku, publikacja autorstwa Krystyny Kotuli, Aleksander Laszenko 1883-1944. Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje, powiedzmy, duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Laszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. Był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Raz ze względu na swoją twórczość, która była wówczas bardzo popularna, ale przede wszystkim na swoje przygody podróżnicze. Praktycznie co roku podróżował do Afryki bądź na Bliski Wschód i relacje z tych podróży zamieszczane były bardzo licznie w prasie. Dbał po prostu o swój wizerunek. Bardzo był zaangażowany w pisanie artykułów, w udzielanie wywiadów. Stąd też zachowało się bardzo dużo materiałów, które dotyczyły jego życia, twórczości i tych przygód, o których mówiłem. Bardzo popularne było też to, z kim się kontaktował, z kim podróżował. Między innymi głośna była sprawa udziału Aleksandra Laszenki w odkryciu grobowca Tutenchamona. Jakby przyznawał się do kontaktów z Howardem Carterem, który dokonał tego odkrycia. Publikacji jakby do końca nie potwierdzamy. Niemniej jednak ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Już takich wydawnic w sumie trudno nam się będzie spodziewać. Autorka jest naukowcem starej daty i naprawdę nie korzystała ze sztucznej inteligencji. To będzie już chyba coraz trudniej osiągnąć w następnych publikacjach. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić, powiedzmy, swojej koncepcji plastycznej, tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym. W ogóle działalność wydawnicza naszego muzeum cieszę się, że została doceniona, ponieważ to jest ważna dziedzina naszej działalności. Kojarzymy, że popularyzujemy nasze dziedzictwo poprzez organizację wystaw, zajęć dla młodzieży, prelekcji i tak dalej, a publikacje, no to jest to, nad czym nasi pracownicy i cały zespół pracują bardzo intensywnie. Możemy się poszczycić tym, że jesteśmy instytucją, która chyba teraz największą tą działalność wydawniczą prowadzi w naszym mieście. Bardzo nas cieszy, że książki są kupowane, no i na sprawę, czy są czytane też, no ale nasze publikacje staramy się wydawać porządnie. One mają z reguły, jak to wydawnictwa muzealne, bardzo duży zasób informacji, ilustracji, a szczególnie jeśli to dotyczy fajansu wocławskiego, który teraz jest bardzo modny, no są rozchwyty.
2: To ja zapytam jeszcze odnośnie tutaj poprzedniej naszej publikacji. Skąd pomysł i dlaczego wybór akurat pana Leszenko?
3: Och, to się nazbierało materiałów. Jeśli książka ma 400 stron i tak dużo, to znaczy, że długo się nad nią pracowała. Tak naprawdę autorka pierwszy raz do czynienia miała z Aleksandrem Laszenką przy okazji organizacji pierwszej jego wystawy w Wrocławku po wojnie, takiej dużej wystawy, która miała miejsce w 1992. I tej wystawie towarzyszył skromny katalog, który też bardzo szybko się rozszedł. A Aleksander Laszenko jest jeszcze popularny na rynku antykwarycznym. Jego prace często się tam pojawiają. Stąd też była presja na nas, ażeby wydać po prostu porządne opracowanie dotyczące jego twórczości. Tu jeszcze nałożyło się na to nieszczęsny stan pandemii, który pozwolił zdalnie autorce zbierać materiały. Nie zakładałem, że ta publikacja będzie miała aż takie rozmiary. Autorka ciągle coś jakby uzupełniała tę publikację. No i wyszło coś takiego porządnego. Uzyskało uznanie komisji konkursowej, stąd też ta nagroda.
2: A spytam się, jak długo ta pani przygotowywała cały materiał do książki?
3: No jeśli miała do czynienia z Aleksandrem Laszenką już 35 lat temu, oczywiście inne publikacje opracowywała w międzyczasie, no ale powiedzmy ten materiał gdzieś się odkładał. I tak na dobrą sprawę w tym 2020 roku przysiadła tak już konkretnie do opracowania tej książki, no więc no troszkę czasu minęło.
2: Pan, rozumiem, tutaj wspierał i również nadzorował pracę przy tej książce?
3: No tutaj cały czas byliśmy w sporze z autorką. Jako redaktor wydawnictw muzealnych, no musiałem też wprowadzać pewne ograniczenia, pewien porządek w procesie wydawniczym, w procesie projektowania. To jest bardzo kierowanie zespołem w sumie. No to jest fotograf, czyli pracownia digitalizacji, to jest grafik nasz z pracowni plastycznej, to jest jeszcze korekta polonistyczna, korekta merytoryczna, redakcyjna, a więc no, cały cykl przygotowania publikacji. My w zasadzie robimy wszystko w muzeum, gotowe pliki wysyłamy do drukarni z określeniem parametrów książki. Książka jest porządnie wydana, jest szyta, także się nie rozleci.
2: A w jakim nakładzie egzemplarzy wydana została ta książka?
3: Książka została wydana w nakładzie 700 egzemplarzy.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: 21 dzień września, oczywiście poniedziałek, ostatni poniedziałek lata i w ogóle to przedostatni dzień lata. Każdego dnia jest jakieś święto, dziś mamy, uwaga, dzień doceniania żony. Ale mam nadzieję, że to w zasadzie święto, które obchodzimy codziennie. Doceniania męża oczywiście też.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nadal nie wiadomo, dlaczego do niego doszło. Wrócimy do strzelaniny w Bukownie. Potem spore utrudnienia na lotniskach w Wielkiej Brytanii i wyniki wyborów parlamentarnych w Rosji. Zaskoczenia nie było. Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
2: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
1: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze. Niemiecki rząd odpowiada na wysokie ceny paliw. 1 października wejdzie w życie obniżka podatku energetycznego od benzyny i oleju napędowego o około 17 eurocentów na litrze. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Wczoraj średnia cena litra benzyny E10 wyniosła niemal 2,28 euro, na oleju napędowego 2,45 eurocentów. Putinowska jedna Rosja nie tylko wygrała wybory parlamentarne w ten weekend, ale jeszcze będzie miała po nich rekordową liczbę deputowanych, wynika po przeliczeniu prawie wszystkich głosów. Tak komentuje wyniki wyborów Andrii Piwowarow, rosyjski opozycjonista żyjący w Berlinie.
3: Widzimy znużenie, apatię, brak wiary, że sytuacja może się zmienić. Z jednej strony można to zrozumieć. Wojna trwa już 5 lat i ludzie czują, że jest coraz gorzej.
1: Po wyborach partia Putina będzie miała większość konstytucyjną. Magdalinet odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Seulu. Przegrała z rosyjską tenisistką Darią Astachową. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
5: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
4: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
5: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy.
1: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dzień z przelotnymi opadami deszczu. Miejscami może zagrzmieć, lokalnie także drobny grad. Na termometrach 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 17 na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 15:00. Za moment zajrzymy sobie do świata show biznesu, bo okazuje się, że coraz więcej amerykańskich gwiazd przypomina sobie o swoich polskich korzeniach i ja mam pewne podejrzenia. W tej godzinie oczywiście nie zabraknie też informacji z naszego regionu.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Zerknijmy sobie na chwilę do świata showbiznesu, gwiazd muzyki i to tych ogólnoświatowych gwiazd muzyki. Pussycat Dolls, kojarzycie ten zespół? Pewnie tak, Nicole Scherzinger, czyli najbardziej rozpoznawalna dziewczyna z Pussycat Dolls, napisała, że ona to w zasadzie jest Polką. No nigdy tego nie mówiła, ale w zasadzie to jest Polką, bo jej babcia była Polką, w ogóle uwielbia pierogi, choć w naszym kraju jest po raz pierwszy. I tak zauważyłem, że w ostatnich 2-3 latach jest wysyp amerykańskich gwiazd, które przypomniały sobie o polskich korzeniach. I tak się zastanawiam, czy to związane z tym, że polski paszport stał się mocniejszy od amerykańskiego?
1: Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna edycja biojarmarku przyciągnęła mieszkańców. Roztrwa śledztwo przeciwko Brianowi W. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy. Mówi Małgorzata Szymańska, Jazz i Poezja.
2: Firma Jazz i Poezja w słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
3: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
2: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
3: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
2: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
1: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę. Mówi Maciej Kupidura, czekolada rzemieślnicza.
4: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Tak, ze skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka. Różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
5: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie

stron. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

czy młodzi ludzie w naszym kraju są bardziej odpowiedzialni od tych starszych? Według niektórych badań okazuje się, że tak, bo blisko 80% młodych Polaków deklaruje, że ma jakieś oszczędności na tak zwaną czarną godzinę. 80%. No dobra, ale w jakim wieku jest ten młody Polak? Od 18 do 35 lat według tego. Bardzo mi miło, że w końcu się gdzieś jeszcze mieszczę jako młody. W każdym razie jest jedna jeszcze kwestia. 80% młodych Polaków deklaruje, że ma oszczędności na czarną godzinę. W słowie deklaruje może być cała prawda o tym badaniu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strategia bezpieczeństwa pacjenta. Poznaliśmy założenia. Potem wyrok za usiłowanie zabójstwa dopiero co narodzonej córeczki. Coraz więcej z nas jeździ pociągami ze swoimi zwierzakami. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
2: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
3: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
2: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
4: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
2: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
1: Na 13 lat więzienia skazał łódzki sąd Ewelinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowonarodzonej córki. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie na Bałtach, zapakowała je w reklamówkę i porzuciła właśnie w pustostanie. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Dziecko przeżyło, bo kwilącego noworodka w torbie znalazł przypadkowy przechodzień. Wyrok jest nieprawomocny. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś między innymi mieszkańcy powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu krakowskiego. To w związku z ćwiczeniami w Skawinie, które odbędą się jutro.

0: wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202. Michael Gorzyński został współwłaścicielem Legii Warszawa. Amerykański przedsiębiorca i inwestor o polskich korzeniach nabył 40% akcji i został przewodniczącym Rady Nadzorczej. Prezes Dariusz Mioduski pozostaje większościowym akcjonariuszem. 4 łapy w pociągu. Coraz więcej pasażerów zabiera do pociągów swoje zwierzaki. W kolejach śląskich w pierwszym półroczu tego roku było to ponad 19 tysięcy osób. To ponad 7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O zasadach podróżowania z pupilem mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
1: Jest powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, kratce lub koszu.
0: Kolejarze przypominają też, że zwierzaki w transporterach, a także psy asystujące i psi przewodnicy jeżdżą za darmo.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, deszcz, lokalnie burze, a w Tatrach spodziewajcie się deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: To już po 16:00, w tej godzinie porozmawiamy sobie o tym, że świat w tym roku, jakoś tak się złożyło, zachwyca się polską kuchnią. Był już kompot, twaróg, rosół, teraz kolejna rzecz. Gdzie i za ile? O tym sobie porozmawiamy.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Czy my czasem narzekamy na cenę dobrego pieczywa? No oczywiście, że tak. Okazuje się, że nie mamy aż tak źle. Jest nowy kulinarny trend w Stanach Zjednoczonych. Pieczywo na zakwasie. Bochenek chleba na zakwasie. $60 w jednej z piekarni. Nieźle, nie? W ogóle ciekawe są amerykańskie trendy żywnościowe w tym roku. Był kompot, odkryli rosół, teraz odkryli chleb na zakwasie. No jeszcze parę lat i odkryją inne europejskie rzeczy. Chodniki albo publiczna służba zdrowia, chociaż to może być dla nich zdecydowanie zbyt dużym szokiem.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę oraz pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Patryk Jaremierski, Ból z Włocławka, zapraszam. Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb, mówi dr Jadwiga Lewandowska, kierownik badań archeologicznych.
2: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
1: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Włocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne. W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski. Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Włocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią, mówi Grzegorz Jankowski, prezes klubu Relax Bet.
3: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje włocławskie, i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Goście nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150. Także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
4: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
3: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
1: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea, mówią uczestnicy.
5: O, lubię badmintona w sumie.
6: No, przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe, naprawdę mega fajnie.
4: Czy trenujecie na co dzień?
5: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
6: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
4: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
6: Ogólnie ukojenie, taki bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport.
1: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: powietrza.
1: Wyjedźmy na drogi Włocławka. No bo być kierowcą w stolicy Kujaw, oj, to wymaga dużej cierpliwości. Gdzie spodziewać się zamknięć? Oczywiście my nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. Nadal nie przejedziemy też skrzyżowaniem Kapitulnej z Długą i Wysoką. Jest tylko dostępny ten łącznik pomiędzy Wysoką a Kapitulną. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do połowy października. Nadal oczywiście ruch wahadłowy na Moście Stalowym. A gdzie spodziewać się zwężeń? Polna, Rysia, Duninowska, Bukowa, Brzeska przy Wojska Polskiego czy Brzeska przy Placu Wolności oraz ulica Bojańczyka. Utrudnienia spotkamy także na Wiejskiej przy Łubnej. Trochę tych prac drogowych jest, ale jak to się mówi, teraz jeździ się gorzej, żeby w przyszłości było lepiej. Tylko czekam. Kiedy będzie to lepiej?

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Końca nie widać procesu w sprawie tragedii na autostradzie A1. Potem o zmianach na przejściu granicznym w Medyce. Będzie też zima w Tatrach i głosowanie na nowy banknot euro. Marcin Krzemiński. Końca nie widać procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
2: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
1: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
3: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
1: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku. Na jutrzejszym posiedzeniu rząd ma się zająć projektami 5 ustaw resortu zdrowia. Wśród nich są m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń medyków. Miesięczne zarobki lekarzy na 2 etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej. To jest 76 tysięcy 800 zł brutto. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo, wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa taternik Tomasz Zając.
4: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to no, tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 cm.
1: Noc przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo Beethoven, ale premier Tusk zachęca.
5: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
1: Decyzję mamy poznać pod koniec roku.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 4 do 6 stopni, najcieplej na wybrzeżu około 12, poza tym na ogół od 7 do 10. Pochmurno, ale większe przejaśnienia, przelotnie może padać deszcz, lokalnie burze, a wysoko w górach możliwe opady śniegu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 17:00, słuchajcie, no nie kończy się zamykanie mostu na noc. Miało się zakończyć, ale się nie kończy. I o tym sobie porozmawiamy w tej godzinie. Filip Waćkowski, cześć.
0: WPP na 101,4 FM.

0: idę.
1: Budżet obywatelski. No głosujemy, a później te rzeczy są realizowane, ale okazuje się, że jest jedna sytuacja, kiedy projekt, który wygrał, no nie zostanie wybudowany. Mowa o mini tężniach solankowych we Włocławku. Miało być 17 urządzeń w różnych zakątkach stolicy Kujaw, ale miasto rezygnuje z tej inwestycji. To dlatego, że sanepid wydał dla nich negatywną opinię. Okazuje się, że na tych małych tężniach często są bakterie z grupy coli, paciorkowce i inne gronkowce oraz zarodniki grzybów. W przeciwieństwie do wielkich tężni uzdrowiskowych, takich jak w Ciechocinku czy w Inowrocławiu chociażby, te małe instalacje miejskie nie podlegają tak surowym rygorom medycznym, no i trudniej utrzymać w nich pełną sterylność wody. Prezydent miasta podkreślił, że no to ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego miasto nie wybuduje tężni. Środki, ponad 1 000 000 zł, zostaną przesunięte na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego, choć władze deklarują, że powrócą do tematu tylko wtedy, gdy producenci opracują bezpieczne rozwiązania technologiczne. O tym piszemy na www.kujawy.info. 17 mini tężni solankowych we Włocławku jednak nie powstanie.

Poniedziałkowe popołudnie trwa. Słuchajcie, no nie kończy się saga z zamykaniem włocławskiego mostu na noc, bo urząd poinformował, że przedłużono termin kolejnych nocnych zamknięć i ostatecznie do 25 września pomiędzy 22 a 6 mostem nadal nie przejedziemy. Miało to się już zakończyć 2 tygodnie temu, później przedłużono do 20, teraz do 25. Ciekawe, co będzie dalej. W dalszym ciągu cały czas od 22 do 6 most dla kierowców będzie zamykany.

kilkanaście minut do 18, poniedziałkowe popołudnie. No i oczywiście się nie zatrzymujemy, ale następuje zmiana warty. Stery przejmuje Patryk Jaromierski. My słyszymy się jutro. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Punktualnie o 18 oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Do tego czasu jeszcze mnóstwo muzyki.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 13-latek na hulajnodze elektrycznej nie żyje, wpadł pod samochód. Rosja planuje zimą ataki na ukraińską infrastrukturę. Śnieg w Tatrach, warunki zmieniły się z dnia na dzień, spadła też mocno temperatura. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczna informacja z Nakła nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje 13-latek. Chłopiec jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na ulicy Mroteckiej. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Rosja ma przygotować się do eskalacji konfliktu na Ukrainie. Jak donosi Bloomberg, Moskwa gromadzi pociski balistyczne do ostrzałów ukraińskiej infrastruktury w trakcie zimy. Do jedności i wsparcia wojska wzywa Władimir Putin przed trzydniowymi wyborami parlamentarnymi, które wczoraj zakończyły się w Rosji, nie przyniosły zaskoczeń. O czym więcej Tomasz Orchowski.
2: Putinowska jedna Rosja dostała poparcie przekładające się na rekordową liczbę deputowanych. Znowu będzie miała większość konstytucyjną. Wszystko to przy rzekomo bardzo wysokiej, niemal 60-procentowej frekwencji, najwyższej w wyborach parlamentarnych od 2003 roku. Wyniki wskazują na ogromną jedność Rosjan skupionych wokół swojej głowy państwa. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do Dumy wejdzie niemal 50 weteranów wojny w Ukrainie. Głosowanie zorganizowano też na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję.
1: Unia Europejska zapowiedziała już, że osoby zaangażowane w organizację wyborów na terenach okupowanych i stamtąd startujące zostaną objęte sankcjami. Schron pod boiskiem sportowym przy szkole podstawowej. Pierwsze tego typu miejsce powstaje właśnie pod Poznaniem. W Jerzykowie w gminie Pobiedziska trwa budowa. Wykopano już dół i przygotowano teren, mówi wicewojewoda wielkopolski Karolina Fabisz-Szulc.
3: Konstrukcje, które tutaj przyjadą gotowe, będą wkopywane w to miejsce i na nim powstanie orlik. Tam będzie miejsce pod agregat, miejsce też ujęcie wody. Rzeczywiście w sytuacji zagrożenia tam mogą się schronić zarówno uczniowie, jak i mieszkańcy.
1: Nowo budowane miejsce schronienia pomieści 100 osób. Wewnątrz znajdzie się także przestrzeń na małe przedszkole i stołówkę. Na co dzień jednak podziemia będą funkcjonowały jako szatnia i toalety dla uczniów i zawodników. Obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego miesiąca, co oznacza, że cała inwestycja potrwa niecałe pół roku. Po skargach klientów supermarkety zmieniają zasady systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
4: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile...
1: Systemu kaucyjnego. Od dziś kupony rabatowe w Biedronce w zamian za oddane puszki i plastikowe butelki będą ważne nie miesiąc, a 120 dni, czyli 4 miesiące.
4: Nie wiem, bo ja oddaję butelki i od razu z paragonem idę na zakupy, więc jakby nie zwracam na to uwagi, ile on czasu jest jakby aktywny, nie?
5: Jak na przykład coś potrzebuje, to zaraz to wykorzystuje ten kupon, na przykład na zakupy.
1: Od początku września termin ważności voucherów został wydłużony także w sieci Netto do 90 dni, a od października w Lidlu bony będą ważne 100 dni. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Na Łomnicy są już minus 4 stopnie, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
6: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
1: Dlatego osoby, które wybierają się w góry, powinny zabrać cieplejsze ubrania.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy przelotne opady deszczu, lokalnie burze, a wysoko w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wtorek zachmurzony z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Na termometrach od 12 do 19 stopni przeważnie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś tylko wspólna kolacja, od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Zaczyna się pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Jan Urban ma za zadanie wprowadzić nasz zespół ponownie do elity, mówi Przemysław Pawlak z tygodnika Piłka Nożna.
11: Zakładam, że jeśli wyniki będą niekorzystne, to Jan Urban będzie na pewno musiał sobie odpowiedzieć na kilka pytań i być może na kilka pytań odpowiedzieć też Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
10: Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie 25

0: Osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał dwóch zawodników, doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat. A pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Mistrzostwach Świata Europy oraz wygrała Ligę Narodów. Obecnie śrubuje rekordową serię 38 meczów bez porażki. Umowa de la Fuente to najdłuższa umowa, jaką Federacja z Półwyspu Iberyjskiego kiedykolwiek podpisała z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Iga Świątek nadal zajmuje 9. miejsce w światowym rankingu tenisistek. W najnowszym notowaniu w czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką jest Jelena Rybakina z Kazachstanu. Wśród mężczyzn liderem wciąż jest Włoch Jannik Sinner, a najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz na 46. pozycji.
2: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom w ten jakże cudowny, najcudowniejszy poniedziałek, na który z pewnością wszyscy czekali. Oczywiście żart, wszyscy pewnie z tego powodu są smutni. Weekend leciał no tak szybko, ale spokojnie, przychodzę wam na ratunek. Zarzucimy coś dobrego na antenę, żeby umilić wszystkim czas. Patryk Jaremierski, jest 21 września, a to jest Radio Włocławek.
3: WPP na 101,4 FM.

Piotr Luczyk bardzo skromnie ogłasza, że stworzył jedną z najlepszych okładek w całej dyskografii Kata. Zapewnia o tekstach płynących prosto z serca i obiecuje nawiązanie do sukcesu sprzed 40 lat. Na nowej płycie dostaniemy 10 numerów o bólu, ciemnej rzece i płomiennych żądzach. Przekonamy się w październiku, czy te deklaracje obronią się na głośnikach, czy pozostaną tylko obietnicami.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna edycja Biojarmarku przyciągnęła mieszkańców. Roztrwa śledztwo przeciwko Brianowi W. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy. Mówi Małgorzata Szymańska, Jazz i Poezja.
2: Firma Jazz i Poezja w słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
3: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
2: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
3: Poza Biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
2: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
1: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na Starym Rynku można było kupić pyszną czekoladę. Mówi Maciej Kupidura, czekolada rzemieślnicza.
4: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Tak, ze skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka. Różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
5: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
0: To jest Puls Włocławka.

Zespół Illusion po raz kolejny po swojemu liczy albumy i po siódemce serwuje nam krążek z numerem 9. Zamiast skromności wybierają hasła o monumentalnym, epickim i po prostu wielkim dziele. Wyciągnęli ciężki sprzęt, zatrudnili specjalistę od potężnego hałasu i wypuścili pierwszy kawałek. Zobaczymy, czy te opowieści o tworzeniu nieba i piekła zepchną nas faktycznie na skraj świata.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Hulajnogą wjechał na przejście dla pieszych, nastolatek nie żyje. Kolejne kraje potępiają rosyjskie wybory na okupowanych terytoriach. Przedszkolaki w pochodzie uczciły swój dzień i pracę swoich wychowawczyń. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 13-latek, który na hulajnodze elektrycznej wpadł pod autobus. Do tej tragedii doszło wczesnym popołudniem w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Tak okoliczności wypadku opisuje młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Policji w Nakle.
2: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył znajdujący się na nim autobus. W wyniku odniesionych obrażeń nastolatek poniósł śmierć na miejscu.
1: Chłopiec miał kask na głowie, ale siła uderzenia była tak duża, że to nie pomogło. Policjanci poinformowali rodziców dziecka o tragedii i nadal badają okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku. 55-letni kierowca autobusu był trzeźwy. 5 krajów potępiło pseudowybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia we wspólnym oświadczeniu określiły głosowanie zorganizowane przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy pseudowyborami. W trakcie ostatnich 3 dni na terenie całej Rosji obywatele głosowali na kandydatów do niższej izby rosyjskiego parlamentu, czyli do Dumy Państwowej. Rosja postanowiła jednak zorganizować głosowanie także na okupowanych terytoriach, to jest w ukraińskim obwodzie donieckim, ługańskim, zaporowskim, chersońskim oraz na Krymie. Już wczoraj wybory na okupowanych terenach potępiło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wybory w Rosji skrytykowała również Komisja Europejska. Do Polski dotarła kolejna partia 35 czołgów Abrams. Ostatnia transza w tej wersji trafi do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Polska zamówiła od USA łącznie 250 tych maszyn. Umowa w tej sprawie opiewa na prawie 5 miliardów dolarów. W 2022 roku podpisał ją ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po interwencjach mieszkańców i ostatnich alarmach na Lubelszczyźnie resort zdrowia wydał zgodę na budowę schronu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Wcześniej zielone światło dało już Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron pomieści 800 osób, pacjentów, okolicznych mieszkańców i wojskowych. Inwestycja już rusza, mówi dyrektor szpitala Piotr Matej.
3: Praktycznie w tym tygodniu zechcemy ogłosić postępowania przetargowe. To będzie nowo wybudowane od samego początku, od podstaw, miejsca schronienia, w czasie pokoju będzie wykonywał funkcje w zakresie tak zwanych chorób naczyń serca i transplantologii. Tam będą dodatkowe magazyny na zabezpieczenie na odpowiedni czas żywności i wody.
1: Schron będzie kosztował ponad 300 milionów złotych. Pieniądze wykłada Unia Europejska. Inwestycja powstanie w ciągu 3 lat. Przedszkolaki wyszły na ulicę. Może nie był to największy pochód, ale na pewno bardzo ważny, bo z okazji wczorajszego Dnia Przedszkolaka, ale czas na celebrowanie bycia przedszkolakiem jest zawsze.
4: Bawimy się. Na przykład w klocki.
5: To jest udawaną rodzinę.
6: Gramy w piłkę.
7: Mogę wychodzić na plac zabaw.
1: Mówiły przedszkolaki na pochodzie w Toruniu. Dzień przedszkolaka to też okazja do złożenia życzeń wszystkim obecnym i przyszłym przedszkolankom.
8: Zachęcam, naprawdę wspaniała praca.
1: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka wypada co roku 20 września. Dzień został ustanowiony przez Sejm w 2013 roku.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich Mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie 4. drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście, jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. a to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
6: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
11: Żeby zdobyć mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
6: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
11: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalancka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
6: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
12: Jest kilka minut po godzinie 19:00. Poniedziałkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. Zapraszam dalej na dobre brzmienie. Zostańcie z nami.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Tom Cruise potrafi wyskoczyć z samolotu bez spadochronu, ale zasady futbolu go po prostu przerosły. Aktor przyznał, że na meczu to Taylor Swift musiała tłumaczyć mu krok po kroku, o co w tym wszystkim chodzi. I wychodzi na to, że nawet dla gwiazdy kina akcji zrozumieniem meczu okazało się kolejną misją niemożliwą. Całe szczęście, że Taylor wzięła go pod swoje skrzydła, zanim Tom zdezorientowany uciekł ze stadionu.

Jeśli myśleliście, że Drum and Bass to przeżytek, panowie z Chase and Status wjeżdżają na pełnej kolumnie basowej. Od ponad 20 lat serwują ten sam klubowy hałas i udają, że wcale się przy tym nie starzeją. Teraz postanowili spakować swoje potężne nagłośnienie i nawiedzić ze światową trasą Atlas Arena w Łodzi. Szykujcie stawy skokowe i zapasy stoperów do uszu, bo w lutym szykuje się tam konkretne trzęsienie ziemi.

polsku.

Jeszcze niedawno wbijały sobie szpilki w sieci, a dzisiaj nagrywają wspólne piosenki i latają razem na urlop do Paryża. Królowa popu podpatrzyła u młodszej koleżanki patent na masowe remiksy i podbija licznik odtworzeń kolejnym duetem. Charlie XCX przyznała bez bicia, że za nastolatki nie przepadała za Madonną, ale opłacalny projekt szybko zmienił jej zdanie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tragedia na przejściu dla pieszych. Nastolatek zderzył się z autobusem. Rusza Święto Polskiego Kina w Gdyni. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowca był trzeźwy, a do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Po śmiertelnym wypadku 13-latka na hulajnodze elektrycznej śledztwo będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią. To właśnie tam dziś po południu doszło do tragedii. Chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i uderzył w nadjeżdżający autobus. Mimo posiadania obowiązkowego kasku na głowie, w wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł na miejscu wypadku. Po raz pierwszy od niemal 3 lat uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej w Strefie Gazy. Zajęcia odbywają się głównie w uszkodzonych szkołach i prowizorycznych obiektach. Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF 98% szkół w enklawie zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas trwającej ponad 2 lata wojny. Lokalne władze oświatowe podają, że około 660 tysięcy uczniów było tam dotąd pozbawionych regularnej nauki stacjonarnej. W nowym roku szkolnym palestyńskie ministerstwo edukacji uruchomiło dziesiątki tymczasowych placówek, korzystając ze wsparcia organizacji międzynarodowych. Zostały ostatnie dni na kampanię wyborczą w Krakowie przed wyborami na funkcję prezydenta miasta. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto będzie rządził. Wyraźnym liderem sondaży jest radny Łukasz Gibała. W drugiej turze najprawdopodobniej zmierzy się z senator Moniką Piątkowską z KO, chociaż wszystko jeszcze może się zdarzyć, mówi politolog z UJ-u dr Łukasz Stach.
2: O ile pozycja Moniki Piątkowskiej wydaje się być stabilna, no to jednak w górę poszedł wedle ostatniego sondażu kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli do drugiej tury nie weszłaby pani Monika Piątkowska, byłaby to duża niespodzianka i byłby to bardzo zimny prysznic dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak Kraków, duże miasto, no jest matecznikiem elektoratu tego ugrupowania.
1: Wszystkich kandydatów jest 8. Reprezentują m.in. PiS, Partię Razem, Lewicę i Konfederację Korony Polskiej. Jako niezależny startuje inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta. W Gdyni rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o Szafirowe Lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
3: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów, a do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórców, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy, czy takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
1: Ten film to Syrenka Picassa, który o główną nagrodę będzie konkurował m.in. z polskim kandydatem do Oscara, Ojczyzną Pawła Pawlikowskiego, Naszą rewolucją, historią miłości Grażyny i Jacka Kuroniów oraz filmowymi biografami Violetty Wilas i Jana Borysewicza. Festiwal dziś wieczorem otwiera pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu w reżyserii Jana Cholubka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Dziś w nocy wysoko w Tatrach padać będzie śnieg. A jutro w ciągu dnia sporo chmur. Większe przejaśnienia w drugiej połowie dnia na zachodzie Polski, ale przez cały dzień padać może deszcz, a na wschodzie kraju możliwe burze. Na termometrach od 12 do 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośnikach. Zostańcie z nami.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

sztuczna inteligencja z Google uznała, że ma pełne prawo bez pytania wysyłać żywych ludzi na tamten świat. Billy Joel musiał gęsto się tłumaczyć, a jego menadżerka udowadniać, że muzyk wciąż odpisuje na maile. Algorytmy wyszukiwarki dostały niezłych halucynacji po przeczytaniu artykułu o niedawnej operacji artysty. I proszę, oto potęga technologii. Zanim uwierzycie nagłówkom wygenerowanym przez AI, sprawdzajcie informacje dwa razy.

Marta Lisa rzuciła w sieci jednym zaczepnym wersem i cała polska scena rapowa ma zajęcie na cały tydzień. Internauci zamienili się w detektywów, żeby ustalić, kogo raperka postanowiła właśnie rozjechać. Główne podejrzane to Young Leosia i Fagata, choć żadna z nich nie została wymieniona z imienia. Wystarczył krótki fragment, żeby w komentarzach wybuchła wojna domowa o miano prawdziwej Buddy.

Jesień jeszcze na dobre się nie zaczęła, a ceny węgla już tradycyjnie szybują prosto w kosmos. Za tonę w niektórych miejscach zapłacicie dziś o kilkaset złotych więcej niż jeszcze parę tygodni temu. Tłumaczenia są oczywiście niezawodne. Od głębokich pokładów w kopalniach po zawirowania na drugim końcu świata. Coroczny klasyk polskiej jesieni. Temperatura za oknem spada, za to rachunki rosną w zastraszającym tempie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wizyta szefa polskiego MON-u pilnie przełożona na prośbę USA. Bójka seniorów o leżak na plaży zakończona tragedią. Pierwszy raz od mundialu spotkała się polska kadra piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego MON-u w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. O swoim planowanym środowym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Petem Hexetem szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz informował w ubiegły wtorek. Jak mówił wtedy, rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Resort obrony informuje obecnie, że do Waszyngtonu udadzą się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Na rynku paliwa lotniczego sytuacja jest napięta i ponownie zaczynamy widzieć ryzyko braków, komentuje unijny komisarz transportu i zapowiada, że Komisja Europejska przygotowuje plan reakcji, ale na razie nie zdradza szczegółów. Na obecną chwilę w Unii Europejskiej nie ma problemów z dostawami i zaopatrzeniem dzięki wzmocnieniu mocy przerobowych rafinerii, ale sytuacja jest napięta, przyznaje komisarz Apostolos Tsitsikostas. Ewolucja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz typowe dla Europy trendy w popycie na paliwa na jesień i zimę mogą wpłynąć na sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i jeszcze mocniej napiąć sytuację na rynku. Chodzi o rynek paliwa lotniczego oraz diesla. Komisja Europejska pracuje nad rewizją przepisów o zapasach paliwa i nową strategią bezpieczeństwa energetycznego. 82-letni mężczyzna zmarł w wyniku bójki o leżak na plaży w pobliżu Aten w Grecji. Senior pobił się z o 6 lat młodszym mężczyzną. W wyniku uderzenia miał doznać zawału serca i mimo podjętej reanimacji zmarł w szpitalu godzinę później. O tragicznym incydencie informuje dziennik The Independent. Senior, który przeżył, usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego uszczerbku na zdrowiu. W Tatrach lato zmieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju na wycieczki górskie.
2: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
1: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu. Ruszyło zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej. Zbiórka w hotelu zaplanowana była do godziny 18, potem wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. To pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej kadry. Ostatecznie weźmie w nim udział 25 zawodników. Michał Waszkiewicz.
3: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie. Ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartomija Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
1: Pierwszy mecz Polaków już w piątek.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: W nocy przelotne opady deszczu, lokalnie burze, wysoko w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Wtorek zachmurzony z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu wszędzie, a we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-zachodniej części Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa, która zajmuje 25. miejsce w rankingu WTA, jest rozstawiona w imprezie z numerem 5. Z plasującą się 121 lokat niżej Słowaczką spotkała się po raz trzeci i odniosła drugie zwycięstwo. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magda Linet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych mistrzostw świata Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia-Serbia. A potem któraś z tych drużyn może być rywalem Polski w półfinale. To oczywiście, jeśli biało-czerwoni pokonają jutro w Sofii Niemców. A to oznacza, że nie będzie wielkiego rewanżu za grupową porażkę z Bułgarią i teoretycznie droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Michał Waszkiewicz.
3: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
6: Żeby zdobyć mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
3: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
6: Moim zdaniem wygramy ten mecz łatwo. Nie jest pewność siebie jakaś taka nonszalantka. Wiemy, co będą grali. Jak zagrają bardzo dobrze, to i tak my mamy jakieś argumenty, wiemy, co się wydarzy. W przeciwieństwie do Bułgarii, która jest zespołem, gdzie nie wiemy, co się wydarzy.
3: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
7: Mamy kilka minut po godzinie 21:00. Przed nami ostatnia godzina wspólnego poniedziałkowego wieczoru, więc zarzućmy coś najlepszego na antenę.

Biało-czerwoni gładko odprawili Łotwę i teraz dyplomatycznie twierdzą, że przed meczem z Niemcami trzęsą im się kolana. W Lidze Narodów ograliśmy ich bez większych problemów, ale nasi siatkarze i tak straszą nas ich zagrywką. Zawodnicy obiecują pełne skupienie i grzeczne słuchanie trenera, żeby uniknąć przykrej niespodzianki. Zobaczymy we wtorek o 18:00, czy te wszystkie ostrzeżenia były uzasadnione, czy to tylko kurtuazja.

I mamy to. Zbliża się powoli 22, więc na mnie już czas. Życzę wam dobrej nocy, dzięki, że ze mną dziś byliście. Patryk Jaromierski, do usłyszenia jutro, a to jest Radio Wocławek.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ojciec zamordowanej nastolatki skarży się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nałogowi palacze po 50 dostaną bezpłatne badania. Rabat paliwowy szykuje rząd Niemiec dla prywatnych kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ojciec zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy i jego pełnomocnicy nie zgadzają się z decyzją o umorzeniu śledztwa w sprawie gróźb karalnych, które wobec nich miała kierować matka 18-latka oskarżonego o zabicie Mai, Bartosza G. Maja była jego znajomą. Ojciec i jego prawnicy zwrócili się teraz o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister we wpisie na platformie X zapewnił, że resort traktuje bardzo poważnie informacje o groźbach i zapewnił, że jego ministerstwo oraz prokuratura krajowa na pewno dołożą starań, by pomóc tam, gdzie pozwalają na to przepisy. Bartosz G. usłyszał zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. z Mławy. Podczas przesłuchania w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia tego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Od 1 października z bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku raka płuca będą mogli skorzystać pacjenci z grupy zwiększonego ryzyka. To badanie z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Wcześniejsze próby prowadzenia takich badań, ale z wykorzystaniem klasycznego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej nie wykazały oczekiwanego zmniejszenia umieralności. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
2: Z darmowego badania w ramach NFZ-u bez skierowania będą mogły skorzystać osoby po 55 roku życia, które palą lub paliły papierosy na nałogowo. Jak wyjaśnia pulmonolog profesor Mariusz Adamek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, minimalna konsumpcja to 20 paczkolat.
3: Czyli jedna paczka codziennie przez 20 lat, albo dwie przez 10 i tak albo w drugą stronę.
2: Dzięki podobnym badaniom 73-letni Damian Sikora dowiedział się, że w jego płucach pojawił się 3-milimetrowy guzek.
4: Zostałem, że tak powiem, zdiagnozowany, lekko uspokojony. Zmusiło mnie to do nieco zmienienia swojego trybu życia.
2: Rak płuca pozostaje najgroźniejszą pod względem liczby zgonów chorobą nowotworową w Polsce. Każdego roku z jego powodu umiera ponad 20 tysięcy osób.
1: Rabat paliwowy dla prywatnych kierowców w Niemczech i dla przedsiębiorstw z branży transportowej planuje niemiecki rząd, reagujący tym samym na rekordowo rosnące ostatnio ceny paliw. Dziś rzecznik rządu federalnego potwierdził oficjalnie, że od października obniżony zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. To już druga w tym roku interwencja niemieckiego państwa regulująca ceny paliw. Poprzedni dwumiesięczny rabat paliwowy rząd federalny ogłosił w maju. Miał być wielki rewanż z Bułgarią, tymczasem droga naszych siatkarzy do strefy medalowej zrobiła się zdecydowanie łatwiejsza. Polacy zagrają jutro z Niemcami, a stawką meczu będzie półfinał Mistrzostw Europy. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy w fazie grupowej przegrali tylko jeden mecz po tiebreaku z Bułgarią. Drabinka tak się ułożyła, że oba zespoły znalazły się na kursie kolizyjnym już w ćwierćfinale. Biało-czerwoni zapowiadali rewanż, a Bułgarzy, że znów pokażą nam, kto jest lepszy. Nie pokażą, bo przed własną publicznością w Sofii przegrali z Niemcami. To nie ma większego znaczenia, mówi były zawodnik i trener Jakub Bednaruk.
6: Żeby zdobyć Mistrzostwo Europy, musimy wygrać ze wszystkimi. Ale Bułgaria to jest zespół bardzo, bardzo nieprzewidywalny. 2 mecze na 10 zagrają tak, że rozstrzelają zagrywką każdego przeciwnika.
5: Dlatego dobrze się stało, że zagramy z Niemcami.
1: Ćwierćfinał z Niemcami jutro o 18:00.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro od 12 stopni na południu do 15 w centrum i na wschodzie i do 19 w północno-wschodniej części kraju. Chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13. Przelotne opady deszczu w całym kraju, burze możliwe na wschodzie. A w nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe wszędzie, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Psychopedia i Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog. Witamy po wakacyjnej przerwie.
2: Dzień dobry.
1: Ewa, wrzesień, trudny miesiąc, aczkolwiek wrzesień jest co roku i nie powinniśmy być niczym zaskoczeni, zdziwieni. Jednak i dla rodziców, i dla dzieci jest to taki trudny, przejściowy okres, kiedy muszą na nowo odnaleźć się w tej rzeczywistości, kiedy no nie ma tak, że wstaniemy, o której się obudzimy i tak dalej, bo są i już zaczynają się obowiązki. Na początek, co zrobić, żeby tak nie dać się zwariować temu wszystkiemu?
2: Nie ulegać presji tego, byśmy wszystko od pierwszego dnia ułożyli sobie idealnie, bo jeśli tak założymy, to praktycznie nie ma szans na realizację, chyba że jakiś terroryzm wprowadzimy całkowity, ale jeśli nie, to zdecydowanie to praktycznie nie ma szans, aby się zdarzyć, by od pierwszego

0: Dziś zupełnie wakacje zostaną zapomniane i wejdziemy wszyscy w pełen tryb pracy, zaangażowani, chętni i gotowi do wszystkiego.
1: Tak, w wielu domach pojawia się nerwowość w związku z tym, że logistycznie trudno jest ogarnąć. Teraz już musimy pójść do pracy, ale wcześniej jeszcze zawieźć dziecko do szkoły, zrobić śniadanie. No i nie, na pewno nie jest takim komfortowym i dodającym skrzydeł fakt, że we wrześniu są też zwiększone wydatki, prawda? Jeśli tak. Ma się dzieci w wieku szkolnym.
0: Zdecydowanie tak i to też dokłada takiej i presji, ale i też nerwów gdzieś tam z tyłu głowy, jeśli rodzice liczą te pieniądze, czy wystarczy do końca kolejnego miesiąca, to rzeczywiście to też może sprawiać, że taka atmosfera domowa nie będzie zbyt przyjemna. Mało tego, sama myśl o tym wrześniu będzie już powodowała, że będzie pojawiało się więcej kłótni, więcej trudności, dlatego że od razu hasło wrzesień szkoła będzie uruchamiało myśl o tym, że tyle wydałem, znowu wszystko się rozjeżdża, inne miałem plany, a tu trzeba wydać na to i tak dalej.
1: No właśnie, trzeba poukładać sobie wszystko na nowo i to czasami nie jest tak, że to wróci dokładnie taki sam plan. Możemy skopiować z tego, co było w roku szkolnym minionym, bo chociażby plan lekcji powoduje już to, że musimy inaczej się dostosować. Do tego dochodzą zajęcia dodatkowe i o nich chciałam zapytać, bo wiemy, że korepetycje to jest jedno, ale rozpoczynają się też kółka zainteresowań, sekcje i tak dalej. Czy dobrym pomysłem jest, żeby tak właśnie wraz z początkiem roku szkolnego wystartować ze wszystkimi takimi zajęciami i zarzucić dziecko takim tygodniem popołudniowych zajęć?
0: Niekoniecznie będzie to najlepszy pomysł zarówno dla dziecka, jak i dla nas. I my, i dzieci będą bardzo przeciążone, zmęczone tym wszystkim i może się okazać nawet, że one ostatecznie w ogóle będą chciały rezygnować z tych zajęć bardzo szybko, bo od razu poczują, że to nie jest dla nich, że to jest za dużo, a może gdybyśmy zaczęli za 3-4 tygodnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, a dodatkowo właśnie tak jak wspomniałaś, ten aspekt związany ze zmianami planu jest bardzo irytujący dla rodziców. On powoduje wiele trudności i jeśli już pozapisujemy dzieci na różnego rodzaju zajęcia, a plan się jednak zmieni, to znowu zmienia się wszystko i tracimy mnóstwo czasu i energii na to, żeby to na nowo przemyśleć, poukładać, a często jeszcze trzeba zmierzyć się z emocjami dziecka, które mówi, ale ja chcę, bo ja już tam byłem, poznałem koleżankę i ja się stamtąd nie ruszam.
1: Mhm. A powiedz kiedy, bo jak już sobie poukładamy ten plan i nasze dziecko chętnie na przykład powie, chce tańczyć, śpiewać, grać na instrumencie i jeszcze bym gdzieś tam poćwiczył, czyli mamy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek zajęte. Ile czasu potrzeba dziecku, żebyśmy my jako rodzice, kiedy usłyszymy, nie chcę tego robić, bo nie lubię, byli pewni, że to jest taka świadoma decyzja, nie wynikająca ze zmęczenia materiału.
0: Jak we wszystkim będzie to kwestia indywidualna, natomiast przyglądamy się przede wszystkim temu, co dziecko nam mówi, jakie to są komunikaty, czy to jest tak, że coś rzeczywiście bardzo trudnego zdarzyło się na tych zajęciach i nas też niezwykle to niepokoi i nie chcemy po prostu, żeby dziecko dalej uczestniczyło, a być może jest to kwestia jakichś trudności dogadania się z innymi uczestnikami i jest to po prostu wyzwanie, które warto jednak pociągnąć i wtedy dziecku warto dać przynajmniej te 3-4 tygodnie, umówić się na to, że jak najbardziej będziesz mógł zrezygnować z tych
1: zajęć. Ten komunikat
0: tak,
1: będziesz mógł zrezygnować
0: dokładnie.
1: Jest ważny tutaj,
0: jeśli,
1: prawda?
0: Jeśli jakby teraz upewnimy się, że to nie jest dla ciebie, bo mamy zbyt małą próbkę, byłeś raz czy dwa, nie wiemy jakie będą kolejne zajęcia, pozwól, abyśmy to poobserwowali. Ja też jestem za tym, żebyś czuł się dobrze. Jeśli nie czujesz się dobrze, to po prostu będziemy rezygnować, ale uzbierajmy te argumenty za albo przeciw i dopiero wtedy podejmijmy wspólnie decyzję.
1: Powiedzieliśmy już o tych zajęciach dodatkowych, o tych różnych obciążeniach, które powodują, że ten wrzesień nie jest łatwy i takim dużym napięciu żyjemy. Powiedz, bo we wrześniu duża część dzieci po raz pierwszy przekracza próg przedszkola, szkoły podstawowej, czwartej klasy, gdzie też zmienia się w zasadzie wszystko, począwszy od pani, bo bardzo często kolegów i koleżanki. I to może być bardzo taki bardzo, bardzo trudny i wymagający dla dziecka okres. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, jeżeli widzimy, że dziecko nasze jest takie przygaszone, smutne, nie ma tej werwy, nie ma tej radości w sobie, czasami wręcz płacze. Kiedy powinniśmy się zaniepokoić, że to jest już za długo?
0: Myślę, że zaniepokoić się to zdecydowanie od razu. Jak tylko zauważymy, że coś jest nie tak, natomiast obserwujemy, czy to jest taka naturalna adaptacja, trudność z przystosowaniem się, jest wiele wymagań, a ja jeszcze nie jestem na to gotowy i muszę wejść w ten tryb, albo nie mogę się dotrzeć z kolegami, koleżankami, czy też minął już miesiąc, minęły 2 miesiące, a te trudności nadal się utrzymują i ani trochę się nie zmniejszają. To już jest dla nas jasny sygnał, że no zdecydowanie coś jest nie tak i dziecko potrzebuje wsparcia.

0: wsparcia, a my prawdopodobnie o wiele większej współpracy z nauczycielem, aby też dowiedzieć się, o co właściwie chodzi, co tutaj się wydarza i co możemy wspólnie zaprojektować, jakie rozwiązanie, aby temu zaradzić.
1: Jak rozmawiać, jak zadawać pytania dziecku, szczególnie tym najmłodszym, żeby dostać takie odpowiedzi, które będą jednocześnie dla nas informacją, co nie tak dzieje się w przedszkolu czy w szkole, no bo pytanie, czy było dzisiaj fajnie, a czemu jesteś taki smutny, to nie do końca może być taką odpowiedzią, jakiej oczekujemy i informacją dla nas.
0: Zdecydowanie. Możemy to zrobić na przykład przez zabawę. Możemy wyjąć lalki, pluszaki i inne akcesoria i spróbować zaaranżować zabawę na przykład w przedszkole. I zazwyczaj wtedy dziecko odtworzy nam te sytuacje, które zadziały się właśnie w przedszkolu i to już będzie dla nas jakiś sygnał niepokojący, ale też możemy próbować przez rozmowę, przy czym rozmowa zdecydowanie musi być koniecznie poprzedzona jakimiś wspólnymi przeczytanymi materiałami. Może to być jakaś audiobajka, może to być przeczytana książka, która będzie poruszała dany temat, w którym my chcemy się rozeznać. Będzie ona przedstawiała inne dziecko, które miało podobną trudność i poprzez przesłuchanie tego, czy przeczytanie, będziemy mogli później bazować na tym, co usłyszało dziecko i dotrzeć do sedna sprawy, zadać konkretne już wtedy pytania, czy widzisz w tym siebie, czy masz podobnie, czy zupełnie inaczej, a może znasz kogoś, kto ma tak samo, tak? I wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do źródła, ale potrzebujemy nieco sprytu i pomocy wokół siebie, różnego rodzaju narzędzi.
1: Czyli taka dorosła rozmowa, usiądź teraz, porozmawiamy, w czym jest problem, raczej w stosunku do dzieci, nawet w szkole podstawowej, efektu nie przyniesie.
0: No myślę, że później będziemy mieli co najmniej bardzo zniszczone popołudnie, bo dziecko tak się zestresuje, że potem całe popołudnie będzie to odreagowywało, bo zadając pytanie tak wprost, ono nie wie, czy my jesteśmy zainteresowani, czy dzwonił jakiś rodzic, który nas skarżył, czy może nauczycielka coś powiedziała, także to jednak jest trochę jak takie wezwanie przez szefa znikąd na dywanik i kompletnie nie mamy pojęcia, o co chodzi, ale już widzimy, że coś się dzieje. Także tego nie robimy.
1: No ale ten wrzesień, to tak jak powiedziałaś, to jest ten okres, kiedy my wszyscy musimy się zaadoptować, dać sobie trochę czasu i tak dalej. To co tak bezkarnie dla siebie i dla dziecka, bez takiej konsekwencji, że no pozwalamy na lenistwo, które będzie się przeciągać i tak dalej, możemy zrobić, żeby przedłużyć sobie ten wakacyjny okres, no tak mówię, bezkarnie, bez konsekwencji.
0: Myślę, że na przykład wykonywać różnego rodzaju obowiązki w nieco przyjemniejszych warunkach. Póki sprzyja nam pogoda, jeśli jest do przeczytania jakaś lektura, zróbmy to w ogrodzie, gdzieś w słoneczku, czy jeśli trzeba wykonać jakieś zadania, to możemy to zrobić choćby nawet na placu zabaw, ustalając, że 10 minut siedzimy z tymi zadaniami, potem 10 minut zjeżdżasz, bujasz się i tak dalej i wracasz do mnie i zrobimy kolejne zadanie i to będzie bardzo efektywne działanie i dziecko będzie się świetnie wtedy uczyło, bo będzie zachowana równowaga między wysiłkiem a takim wyregulowaniem, więc myślę, że przede wszystkim korzystajmy z tego, jakie mamy naturalne warunki, wykorzystujmy jeszcze póki co pogodę, póki to nie jest ta typowa październikowo-listopadowa plucha, tylko jeszcze nieco słońca, które też dodaje nam energii i chęci, nawet w tym wrześniu, który jednak nie jest najłatwiejszy.
1: No właśnie, a taka wydawać by się bardzo prozaiczna rzecz, jak pójście spać wieczorem. No, w roku szkolnym rodzice, no bo się nie wyśpisz, musisz wcześniej wstać i oczekują bardzo często, że jak o 20 to będzie ten dobry czas, żeby dziecko się położyło, bo jak śpi do 6, przesypia tą liczbę godzin wskazaną, to tak od 1 września po tym wakacyjnym okresie, kiedy jednak było dużo luźniej, można było chodzić później spać i później wstawać. No nie jest takie proste do wykonania od pierwszego dnia, bo nasz organizm nie rozumie, że to już szkoła.
0: Tak, nie jest zdecydowanie proste, nie bylibyśmy w stanie ani my jako dorośli tego wdrożyć, ani dzieci, a dodatkowo wyobraźmy sobie, jakby nam się usypiało, gdyby ktoś albo dosłownie, albo w przenośni stał nad nami.
1: No tak się
0: i
1: dzieje,
0: pilnował,
1: w jednym domu, dokładnie.
0: Żebyś teraz zasnął. To powoduje taki wystrzał kortyzolu, czyli hormonu stresu, że dziecko zaśnie jeszcze później niż zasnęłoby w wakacje. Także to kompletnie nie ma sensu. Nastawmy się na to, że to będzie proces powolny, że być może teraz dziecko zaśnie o 22 i okej, następnego dnia pewnie będzie niewyspane, ale to jest dla nas świetna informacja wbrew pozorom, bo my to możemy wykorzystać później w rozmowie jako konsekwencję. Zobacz, ostatnio poszedłeś spać o tej i o tej, nie byłeś zbyt wyspany i zamiast iść pobawić się po południu z kolegami, musiałeś wrócić do domu, bo widziałam, że jest już po prostu wszystkiego za dużo. Nie, więc też bazujmy na takich naturalnych konsekwencjach, obserwujmy i dajmy też czas na wdrożenie się, bo my też jako dorośli go potrzebujemy.
1: Potraktujmy ten miesiąc wrzesień jako ten okres, okres przejściowy, taki trochę tak.
0: Startowy.
1: Startowy. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: To był dzień na 101,4 FM.